0: Hot Hit Parada.
1: All the hits. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew you.
0: Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.